0: Łapiska, a nie bijecie. Pokiczy wasz ty łanicie.
1: Łach łasicie ki. Ej aż